0: Fajn Rádio.
1: Bylo 7 hodin. Color Music Radio.
2: Color Music Radio. Color Music Radio.